3 chwiliny zostali się do połowy na 9 u Polszczy i połowy na 10 u Białorusi. Był Lewon Wolski, hurt IQ 48. Za chwilę będzie hurt Aerosmith, a paśla jego Juraj Dziaszuk z nowinami sportu. Ale raniej raz powiadu wam, raz jeszcze pra na dworie, jaka je siądnia, maje być u naszym pamierzy. A maje być w oblaczna. Wiecier lochki, od 3 do 4 metrów za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 22 gradusów, tak samo u Harodni, u Bielsku Podrażskim i Hajnałcy do 23 gradusów, a u Bieraści do 24 gradusów. Wieczorem ta temperatura będzie od 15 do 20 gradusów, a noczu od 12 do 14 gradusów. Noczu maje być jasna, wiecier lochki i cisku normie. Zautra pieramienna ja w oblaczność, a temperatura dniom od 22 do 24 gradusów.

0: laskim województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać jak martwy dzieci.